Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

że mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd.

that shouldn't be.

Wulwodynia. To wszystko akurat będzie się działo od godziny 19, w związku z tym zapraszam. Hyde Park, godzina 19, jak już wspomniałem, i ulica Kamienna 12. Jakie 20? 12. Kamienna 12, moi drodzy. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą propozycją będzie na jutro wycieczka do Multikina, a tam przedpremierowy pokaz filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Podkreślam, przedpremierowy. Mamy tutaj Petera, który już jest dorosłym mężczyzną, żyjącym samotnie, bo się wycofał i wymazał innym, no ale pojawia się nowy przeciwnik, który jest bardziej wymagający niż wszystko, co było wcześniej. A jeżeli chodzi o godziny seansu, to myślę, że mogę wam zaproponować no, takie seanse w sam raz do jutrzejszego dnia. Ci, którzy mają czas wcześniej, 17.10, jak to ci, którzy ewentualnie wieczorową porą są w stanie coś zrobić, 21.30. Myślę, że dwa seanse, dwie propozycje jak najbardziej wystarczą. Oczywiście seansów jest trochę więcej, ale to są moje propozycje. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym was zaprosić na wykład. Wykład nie byle jaki, bo wykład, który poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. A wykład będzie miał miejsce w Muzeum Manga, czyli Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w jej sali konferencyjnej. Odbędzie się on już jutro o godzinie 18. A wykład o tyle ciekawy, że dotyczy jednego z bardziej charakterystycznych architektów współczesnego świata, Japończyka Terunobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewka na domach. A jest to oczywiście podsumowanie realizacji projektu Fujimoriego, które wymagają się, powiedzmy, różnorokim stylom architektonicznym, bo łączą troszeczkę inspirację, naturę, historię i wyobraźnię też. A to wszystko oczywiście będzie z uwzględnieniem głównie tych obiektów Fujimoriego, które znajdują się w Europie. W związku z tym, tym bardziej bardzo ciekawy wykład. Powtórzę jeszcze raz, godzina 18, jutro, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja ostatnim idzie przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy włączyć radio, a w zasadzie wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i włączycie radio, a my ze swej strony gwarantujemy już doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko oczywiście tylko i wyłącznie dla was, a możecie nas słuchać na okrągłe całą dobę, kiedy tylko macie chwilę czasu. Natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to przypominam, że jutro, tuż po godzinie 9 poranek, wieczorem po 21, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20, kultywator prowadzony przez Tomka. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobi
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.
2: Moje?
3: Moje to uzo.
2: Moje to uzo.
3: No, moje to uzo.

Hola, che. Hola, che.

0: Witam serdecznie po dwutygodniowej przerwie. Przerwie od nagrywania nowych rzeczy, bo stare były emitowane, ale no czas podsumować sobie to, co zapowiadaliśmy jeszcze na samym początku tego okresu wakacyjnego, czyli wyjazd do Portugalii, który się dokonał, który jest już za nami, festiwal Nos Alive i nie tylko, bo byliśmy też na drugim. Jest również już w miejscu zwanym naszymi wspomnieniami, więc podsumujemy sobie ten czas, omówimy, jak to wyglądało z perspektywy Polaka na festiwalu, na może nie drugim krańcu, bo my jednak nie jesteśmy aż tak ścianą wschodnią, jak niektóre inne państwa, natomiast no, na zachodnim końcu kontynentu. My, czyli Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek,
0: audycja Worobiej w Buszu. No i zaczynamy Nos Alive'em, co nie jest zbyt zaskakujące, bo to jednak była główna atrakcja muzyczna naszego przyjazdu tam, ale zaczynamy konkretną sceną, sceną elektroniczną o nazwie bardzo ponętnej, bardzo ciekawej WTF Clubbing. Więc od ciebie są dwie propozycje z dnia tego jedynego, kiedy mnie z kolei nie było. A ja przyniosłem wspólnie z tobą, bo też miałeś ze sobą Midnight Generation, czwórkę Meksykanów, czy nawet więcej, ta piątkę, która bardzo dobrze zamknęła dzień pierwszy na tej właśnie scenie.
1: WTF Clubbing, tudzież w skrócie po angielsku WTF Clubbing, to była scena z tego, co potem popatrzyłem, bo przez przypadek w ogóle trafiłem na tą informację, że to jest scena, która w tym roku miała kuratelę, co nie było jakby specjalnie zaznaczone. I tą kuratelę pełniła wytwórnia Pedro Dalini, którego właśnie widziałem trzeciego dnia. Czyli wytwórnia Enchufada, która wydaje nie tylko muzykę elektroniczną, ale też, jak się okazuje, rocka niezależnego. I to była scena, która w sporej części... To nie była muzyka elektroniczna grana tylko elektronicznie, ale często łączona była ta elektronika z instrumentami żywymi, co mnie bardzo zawsze cieszy, taka fuzja. I wyrazem tej radości oglądania muzyki na żywo jest to, że przyniosłem właśnie trzech artystów, którzy działają w ten sposób, bo nie tylko Midnight Generation meksykańskie, w ogóle dopuszczałem opcję, że na nich nie pójdziemy, bo w tym samym czasie odbywał się też dobry występ Tomora, która to Tomora wydała bardzo dobrą płytę, która jest też dosyć świeżym wydawnictwem. A mimo wszystko poszliśmy na to Midnight Generation i był to naprawdę świetny koncert. Nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest New Disco. Dla mnie to takie połączenie kilku różnych styli, trochę rzeczywiście synthpopu, funktroniki. New Disco tam było, ale było też trochę indie. Były jakieś wpływy muzyki meksykańskiej, szczególnie w tej warstwie perkusyjnej. I właśnie po to ja staram się, taka garść mojej filozofii życiowej odnośnie podejścia do festiwali, ja staram się wybierać takie festiwale, które oprócz tego, co wszędzie, proponują coś innego i takie też rzeczy zostały dzisiaj przyniesione. Właśnie takim czymś, co może być ciężko osiągalne na naszym rynku muzycznym, było Midnight Generation, którzy jedno z większych pozytywnych zaskoczeń tego festiwalu stanowią. Trochę też muszę przyznać, że po przesłuchaniu kilku nagrań przed festiwalem spodziewałem się sztampy, a to nie było sztampowe. To było dużo więcej niż tylko kolejny przyjemny koncert.
0: Tak, i też bardzo ładnie się tam miksowały właśnie te różne wpływy. Bardzo dobrze robił tej muzyce dość wyraźnie zaznaczona partia basu, która wniosła tak naprawdę całość tych utworów, które studyjnie są czasem nośne, ale nie aż tak. A tutaj to jednak wszystko miało taki dużo bardziej jednoznacznie taneczny charakter, który był no świetnie umiejscowiony w line-upie, bo to była godzina już po pierwszej w nocy czasu miejscowego, czyli no po drugiej w nocy czasu polskiego, więc tym bardziej z naszej perspektywy no, osób, które co prawda się przystawiły dość szybko, ale jednak no, jest to ta godzina różnicy, no to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze to rozruszało wszystkich w zasadzie, którzy dostali na terenie festiwalu i akurat byli w tymże namiocie. Skądinąd w ogóle dużym namiocie. Tak, że namioty były skonstruowane, to jest w ogóle temat na pewnie inne wejście, bo pewnie jeszcze zagramy War on Drugs na Enzucie, no bo trzeba będzie. Ale wracając do tego, w dużym namiocie się zgromadzili ludzie, którzy chcieli sobie potańczyć na koniec i to weszło doskonale.
1: No i dwie pozostałe propozycje łączące to już, o czym wspominałem, czyli fuzję żywych instrumentów z elektroniką, to Pedro de Linha, który też miał ensemble całkiem spory, który prezentował w zasadzie to, co można by się spodziewać po Buraka Sound Systema, na którą serdecznie niestety nie dotarłem, czego trochę żałuję, ale tylko trochę właśnie dlatego, że te same gatunki prezentował Pedro de Linha i też słucha się tego nieźle z płyty, ale na żywo słucha się tego lepiej. Bo to te gatunki to właśnie Batida i Kuduro, z których też jest znana właśnie Buraka Sound Systema. I druga rzecz, tutaj możemy mrugnąć okiem do sceny pewnego kraju, bo Fiju Kid Chora, musiałem to sprawdzić i dalej nie jestem pewny, czy dobrze to wymawiam, to ensemble grający muzykę afrobeat, chociaż też z innymi różnymi wpływami, z Wysp Zielonego Przylądka. A jako, że Lizbona, nie tylko Lizbona, bo byliśmy też w Sintrze i byliśmy jeszcze pod Sintrą, w połowie drogi między Sintrą a Lizboną. Tam było bardzo dużo flag Cabo Verde i widać było, że ta albo jest spora populacja Cabo Verdejczyków, co biorąc pod uwagę wpływy kulturowe i historię, nie jest niczym dziwnym, ale też wydaje się, że są jakieś sympatie Portugalczyków, po prostu Portugalczyków wobec tej nacji. Także było to bardzo widoczne. A jeszcze na plus Fiju Kiczory, oprócz muzyki, której lepiej słucha się zdecydowanie na żywo niż z płyt, bo z płyt jest przyjemnie, ale na żywo jest dużo lepiej, to, że było to uświetnione naprawdę dobrze zrobionymi wyspiarsko-wakacyjnymi wizualizacjami. Bardzo polecam, wątpię, żeby była okazja zobaczyć to gdziekolwiek blisko. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest aż tak wyczerpująca wycieczka, jak mogło się wydawać. Spodziewałem się jakiegoś większego szoku organizmu. Nic takiego nie nastąpiło. I ten festiwal też, jeżeli ktoś bywa na większych festiwalach, to nie będzie to dla niego coś mega wyczerpującego. Dla mnie było na tych dwóch wyprzedanych, ale to wynika częściowo z tego, że to był dla mnie rzeczywiście największy festiwal, na jakim byłem, a po drugie wydaje mi się, że przy kolejnym już zetknięciu z tak dużą imprezą już bym się tak czuł, tam czuł jak w domu.
0: No nie było nie było przetarcia takiego wcześniej, jeżeli chodzi o skalę tego, jak wyglądały te dwa przedane dni. Plus też teren nie sprzyjał, bo jednak podejrzewam, że Colors of Ostrava, na którym bywaliśmy, no jest może kapkę mniejszy, ale generalnie to są porównywalne skale, ale w Colors of Ostrava nie mieliśmy takiego szoku w dniach wyprzedanych, bo tam jest jednak teren, który sprzyja temu, żeby ci ludzie się gromadzili w takie małe podgrupki. Są jakieś takie zatoczki, miejsca, gdzie można sobie w mniejszym gronie stać. Tych scen jest też rozsianych bardzo dużo. A Nose Life to jest jednak rzecz ulokowana nad wodą, w zasadzie de facto na plaży. To jest wszystko płasko. Ci ludzie się przemieszczają stadami. No i to nie pomaga w jakby braku poczucia przytłoczenia. Zwłaszcza na samym początku. Jeszcze co do Cabo Verde, to był też istotny wątek, nawet nie tyle piłkarski, co wydaje mi się w ogóle, nie wiem czy to jest jakiś kraj drugiego wyboru, poza historią oczywiście kolonialną, ale jakby uderzyło mnie to, że poza nawet festiwalem i poza, no bo jednak gdy byliśmy w Portugalii, to Cabo Verde mimo wszystko jednak dość szybko odpadło z mundialu, mówiąc o sportowych tematach. Ale masa ludzi miała te koszulki, miała te flagi Cabo Verde na ulicach, tak generalnie.
1: Można było kupić szaliki.
0: Co uczyniłem zresztą, tak, więc naprawdę no jakaś taka albo diaspora kaboverdejska, ile tak można mówić w kontekście właśnie wspomnianej historii obydwu państw, się poczuła dumnie, albo to jest po prostu kraj, do którego, w wypadku którego nie ma złej krwi. Mimo doświadczeń kolonialnych. Trzeba to zgłębić, natomiast naprawdę skala tego mnie zaskoczyła. Dużo bardziej Cabo Verde było widoczne niż w wypadku Brazylii, która niby też operuje językiem portugalskim, która też jest w miarę bliska kulturowo, a jednak no, była dużo mniej widoczna, chociaż też była widoczna.
1: Była widoczna nawet w restauracjach.
0: Tak.
1: O czym może później powiemy, bo mam muzykę brazylijską przygotowaną, której nie było na festiwalu, ale była obecna.

0: W ramach nawiązywania, chociaż co prawda od tego utworu nie zaczęliśmy, ale w ramach nawiązywania muszę wystawić piłkę. Wspominałeś o muzyce brazylijskiej, no i widocznej podczas naszego wyjazdu, no i akurat ta muzyka brazylijska właśnie się znalazła w tym wejściu.
1: Tak. Trochę przez przypadek, bo uznaliśmy, że nie ma nic lepszego do roboty, ale też trochę to część właśnie strategii, o której mówiłem w poprzednim wejściu, czyli zobaczeniu na festiwalu, na który się jedzie, czegoś, czego raczej nie dostaniemy gdzie indziej. Udaliśmy się w trakcie kilku występów, które były takie sobie, bądźmy szczerzy, i o ile można popatrzeć przez 8 minut, jak Keanu Reeves gra sobie na gitarze, ale jak to brzmi przeciętnie, no to naturalnie szukamy innej sceny. Samo to, że na gitarze gra Keanu Reeves, nie jest wartością dodaną na tyle dużą, że warto tam siedzieć pół godziny, albo nawet godzinę. I w ten sposób trafiliśmy na scenę Galpfa do Café. I w sumie nawet nie wiem, jak tą scenę nazwać, bo to jest bardzo specyficznie zlokalizowane co raz, a dwa, bardzo specyficznie jest ta scena przygotowana. To nie jest namiot do końca, to nie jest scena na świeżym powietrzu, to jest coś pomiędzy. Galpfa do Café znajduje się na rzeczonej plaży, o której mówiliśmy, w przestrzeni, która jest dedykowana, mówiąc brzydko i kalkowo, jest poświęcona różnym podmiotom komercyjnym. Czy to są firmy jakieś, czy fragment sceny strefy gastro. I pomiędzy tym jest właśnie rzeczony Galpfa do Café, które ma przypominać prawdziwą kawiarnię, w której gra się muzykę fado. Tyle tylko, że to jest zaaranżowany a la plan filmowy.
0: Tak, i nie ma tam stolików jako tak.
1: Przypomina to coś między plastikiem a kartonem. Tak naprawdę nie wiem, z czego to jest zrobione. Może to jest plastik, może to jest karton.
0: Jest też wąskie dosyć, ale przyjemne. Tak.
1: W sensie... Jest też bardzo wąskie, ale kilkaset osób jednocześnie tam się zmieści. No i jest grana tam muzyka fado, ale to jest dla mnie też kolejne zaskoczenie, oprócz tego, że ta scena ma tam miejsce, że to była bardzo różnorodna muzyka i w Galpfa do Café nie tylko można było zobaczyć koncerty tradycyjnej muzyki fado, którą niewątpliwie z tego, co widzieliśmy, proponował Geadas i Fado Mafia prawdopodobnie też, chociaż mimo wszystko to chyba było trochę bardziej nowoczesne, ale też jako pierwsze jedno z trzech zetknięcie z tą sceną dostaliśmy brazylijską orkiestrę, orkiestra Mare do Amania, która jest projektem społecznym, mianowicie przy finansowaniu Ministerstwa Kultury Brazylijskiego i miasta Rio de Janeiro. Ta orkiestra skupia dzieci z faweli, 30 placówek edukacyjnych i ponoć, jak twierdzi ich strona, 4000 dzieci jest zaangażowanych w stworzenie tej orkiestry i ma pomóc te dzieci wydobyć z biedy, co na pewno, biorąc pod uwagę, jak dużą fawelę stanowią część tych największych miast, no to jest bardzo, bardzo chwalebny projekt i powiem szczerze, że no dopóki nie przygotowaliśmy tej audycji na

0: Tylko to było zagrane oczywiście z uśmiechem, z humorem, ludzie się cieszyli, ale generalnie bardziej na serio niż mniej. I tym faktem byłem zaskoczony. Poza tym, że oczywiście to też bardzo dobrze weszło. No to była cholera pełnoprawna scena, która sprawiała wrażenie początkowo bycia przygodówką taką właśnie komercyjną, ale absolutnie ją nie była i warto było się pojawić nie tylko dlatego, że no, będąc w Portugalii, fado jest czymś, co się co przychodzi na myśl w zasadzie od razu, jeżeli chodzi o tematy muzyczne. Fado Mafia to jest jeszcze pozostałość z kolei w moim wypadku po audycji przed Nos Live'em, wtedy się nie zmieściła, więc robi to teraz, żeby uhonorować wyżej wymienioną scenę. Od niej te wejście zaczęliśmy, a w tym momencie je kończymy i idziemy dalej. Ja przypadkowo skończyłem za wcześnie, bo rozgadaliśmy się o scenie Fado, patrzyłem na to, że to wejście już długo trwa. Zapomniałem, że ty nie zdążyłeś o Hyldonie powiedzieć swojego.
1: Tak, zagrałem jeszcze jednego artystę prezentującego muzykę brazylijską, ale nie do końca sambę, bo ta samba rzeczywiście jest na płycie Hyldona z roku 85, czyli na Sabor de Amor, ale przykryta funkiem i boogie. I to jest inna odsłona w ogóle muzyki brazylijskiej, bo miałem do czynienia wprawdzie gdzieś z funkiem i z boogie, ale raczej jako przyprawę na niektórych płytach artystów kojarzonych właśnie z piosenkopisarstwem tym typowo brazylijskim, czyli właśnie samba, samba pop. Ale to było w tej sytuacji, kiedy słychać było inspirację produkcyjną albo późnymi latami 70., albo 80. Tutaj jest tak, że Sabor de Amor to jest pełnoprawna płyta funk boogie i jest to bardzo dobra płyta funk boogie. No i ta lekkość jednocześnie zawiera tą lekkość wakacyjną, ale też tą melancholię, która jest obecna w Lizbonie. Nie wiem, czy to kwestia tych wąskich uliczek, czy kolorów, z jakimi tam mamy do czynienia, bo to nie jest tylko zielony, czy pomarańczowy, czy czerwony, ale też dużo niebieskiego, który oddziałuje na organizm w bardzo specyficzny sposób.
0: To prawda. Więc tą klamrą zamykamy to wejście już tak na trwałe i słyszymy się za chwilę po kolejnej sekcji.

0: Wspominałem o namiotach w poprzednim wejściu, namiotach na Nocy Live. Scena Heinekena, no muszę użyć tej nazwy, bo ona się tak oficjalnie nazywa. Teoretycznie druga największa na festiwalu była o tyle zaskoczeniem, że ona właśnie w większości festów, na których bywamy, o ile nie na wszystkich, te największe sceny są jednak na otwartym powietrzu. Tutaj tylko ta główna scena Nosa była na otwartym powietrzu, a scena Heinekena, mimo tego, że też była spora, może nie ogromna, ale spora, no to jednak był bardzo, bardzo duży namiot, na którym grały naprawdę duże nazwiska i duże zespoły, więc no, trochę mnie to zaskoczyło pierwszego dnia i w sumie dalej wydaje mi się, że jest to dość unikalne. Natomiast no, pomagało to pewnie też trochę w akustyce, w momencie kiedy scena główna nie była jakoś bardzo oddalona od tego, od tej sceny Heinekenowej, a od sceny clubbingowej wręcz była rzut beretem tuż obok.
1: Swoją drogą nie było żadnego źle nagłośnionego koncertu, a widziałem 33, ty trochę mniej, bo cię nie było na jednym dniu.
0: Tak. Mm.
1: Także dopiero w ogóle teraz pierwszy raz o tym pomyślałem, ale rzeczywiście na Ostrawie były pojedyncze koncerty, które brzmiały gorzej. Na Metronomie pewnie też, a tutaj nie było żadnego koncertu dosłownie, który byłby gorzej nagłośniony, i to niezależnie od rodzaju sceny.
0: Tak, więc to na plus i pewnie sceny w tym pomagały. No i przynieśliśmy obydwaj set z drugiego dnia, który zaanektował rzeczoną właśnie scenę Heinekena od 20 do 22.30 z minutami, tak naprawdę. No, Jenny Beth i Warren Drax to był taki zestaw, który może nie jest tak, że to był główny, znaczy stuprocentowo główny magnes, bo były też inne dobre kapele, ale jeden z najważniejszych powodów, dla których się wybraliśmy tam, gdzie się wybraliśmy, no i obydwa podmioty wykonawcze oddały na różne sposoby, bo Jenny Beth dużo zrobiła pod kątem kupowania ludzi swoją charyzmą, sceniczną aktywnością. To był konkurs na robienie pompek na scenie. Tak, właśnie, nie zapominajmy tego. Natomiast no, Warren Drax to jest kapela wybitna pod kątem kreowania przestrzeni w taki sposób, jaki zwykli to robić od lat, więc to, jak to płynęło sobie, szczególnie też ponownie w bardzo dobrym slocie czasowym, kiedy już jest ciemno, ale nie wszystko.
1: Nie jest
0: tak,
1: jedno.
0: To właśnie tak mnie zaskoczyło mnie to w głowie teraz i musiałem jakoś to oswoić. Jest już ciemno, ale jeszcze nie jest bardzo późno, więc no, to, tutaj wszystko grało pod to, żeby te dwa koncerty dobrze wybrzmiały i tak faktycznie było.
1: No, widzieliśmy kilku artystów tam, którzy jeżeli byliby na ofie, to byli headlinerem, bo nie wiem, czy Matt Berninger możliwe, że byłby to headliner, szczególnie, że wykonywał kilka piosenek The National, no ale na pewno Warren Drax to jest pozycja headlinerska, na pewno Pixies, którzy byli wspaniali, ale już ich grałem przy poprzedniej takiej audycji, więc już ich nie przyniosłem. Zagrali znakomity koncert. Większość kawałków była w ogóle śpiewana, co nie wiem, czy u nas miałoby, czy to by się stało. Widać było kultowy status życzonego Pixies, no i by było wspaniale. Jenny Beth, tak jak wspomniałeś, świetny rockowy koncert, ale plus właśnie sporo biegania, sporo skakania do publiczności, kontaktu z pierwszymi rzędami, no i właśnie konkurs pompek. Super koncert, muzycznie dobry, ale na jednak to, co stworzyło to, że ten koncert będzie się pamiętało, to właśnie to, co tam się działo oprócz muzyki. No i też Matt Berninger zagrał super koncert. Tomorrow widzieliśmy chwilę, ale mimo że to było dobre, to jednak zwycięzcą pojedynku z koncertów w tych samych czasie było Midnight Generation. No i chyba tyle. Trochę żałuję, że nie udało mi się zobaczyć Noizerwa przez to, że uznałem, że skoro następnego dnia trzeba opuścić stację i udać się powoli w kierunku wylotu, no to nie udało się, ale Noiser gra na, też na innych festiwalach i jako, że mamy w planach udanie się na jeszcze inny portugalski festiwal w ciągu najbliższych kilku lat, czyli na Primavera Sound, ale właśnie w wersji Porto, a nie w wersji Madryt. Także jest spora szansa, że uda się zobaczyć Noiser'a przy takiej okazji.

0: czas pożegnań za chwilę, natomiast to w sumie jest taka ciekawa klamra, bo czas pożegnań w tej audycji na dzisiaj wiąże się teraz z czasem przywitań w Portugalii, ponieważ poza Nosy Live'em mieliśmy też festiwal darmowy w Sintrze, Aqui ao Lado.
1: W sumie w prowincji Sintra.
0: Tak? Do tego chciałem zmierzać, tak, że nie spodziewaliśmy się tego, że Sintra nie jest tutaj dosłownie lokalizacją miasta, gdzie kiedy by festiwal podawał lokalizację Sintra, natomiast to był bardziej, można powiedzieć, powiat. Tak. Takie tego typu rejony, trzeba było przejechać parę przystanków pociągowych w trudnych warunkach, żeby się tam dostać, ale było warto, bo poza Makiną, którą już graliśmy wielokrotnie i oddała, przypadkowo też złapaliśmy projekt o nazwie Cul-de-sac, który nie jest tym bardziej znanym amerykańskim cul-de-saciem, tylko portugalską lokalną kapelą, która bardzo dobrze nam zrobiła jako preludium do Makiny. Nie spodziewałem się nic po tym koncercie, nie wiedziałem czego się spodziewać w zasadzie, a dostałem bardzo przyjemne granie i rekompensuję się zagraniem jednego utworu z ich ostatniego albumu.
1: A ja do tego dograłem zespół, na który wpadłem dosłownie dzisiaj, to tylko dlatego, że sprawdzałem wytwórnię Pedro Dalini, właśnie tej, o której wcześniej mówiłem, która przygotowała line-up sceny WTF Clubbing, WTF Clubbing. I w ten sposób trafiłem na zespół Paus Lizboński, który prezentuje coś, co mnie bardzo interesuje, czyli fuzję post-rocka, mavrocka i elektroniki. Na nowej płycie, najnowsza płyta z tego roku już nie jest wydawana przez tamtą wytwórnię, tylko przez inny label. W ogóle widzę, że zespół też miał epizod z Universalem portugalskim, ciekawe przy takiej muzyce. No i ta Entego jest na tyle ciekawą muzycznie rzeczą, że trochę żałuję, że znowu ich nos nie zaprosił, a wolał, ale tak się zdarzyło, że zaprosił zespół węgierski Sonia, która była, to był przyzwoity koncert.
0: Tak, trochę prześwitujący, ale w taki fajny, przyjemny sposób.
1: Tak, takiej muzyki za dużo nie było na festiwalu, w zasadzie było tylko Perfect Sector z takich mocniejszych brzmień. Także dobrze, że jest coś takiego, że taki zespół...
0: Swoją drogą bardzo dobry Perfect Circle.
1: Świetnie, to był bardzo dobry koncert, to prawda. Jeden z kilku, pięciu najważniejszych powodów, dla którego przyjechaliśmy. Był pewien malutki dysonans, przynajmniej u mnie, mianowicie oglądanie Perfect Circle w dosyć wczesnej porze na plaży z morzem i z budynkami willopodobnymi. I też wieżowcami. Jest to doświadczenie dosyć unikalne dla polskiego widza, no ale sam koncert był świetny. Co do Paus, żałuję, że nie było ich na Nos Alive, ale grali nie tylko na Nos Alive, ale też kilka lat temu byli na Primaverze Porto, więc liczę na to, że jak tylko pojawią się na Primaverze Porto, Primavera Porto ma to, w ogóle Primavera ma to do siebie, że ogłasza cały skład jednocześnie. Także jeżeli to będzie ten skład, to my tam prędzej czy później pojedziemy i liczę na to, że wśród tych nas będzie właśnie Paus.
0: Dokładnie tak. Chwilę po tym, jak zejdziemy z anteny, jeszcze ode mnie jeden bądź dwa, w zależności od tego, ile się zmieści, utwór projektu Populus, który też przyszedł mi do głowy dzisiaj, no w zasadzie nawet nie tyle do głowy, co pod wyszukiwarkę. Przyznam szczerze, wpisałem Azulejos w wyszukiwarkę na Spotify'u. Oni mają całą płytę pod tym tytułem. Jest to płyta przyzwoita, ładna, tropikalna elektronika. Może bez wielkich zaskoczeń, ale jest to na tyle w porządku, że przyniosłem ze sobą, bo jednak no, wizualnie uliczki Lizbony, nawet takie najdrobniejsze, kiedy tylko nie biegają po nich karaluchy, to są ładne.
1: A ja do tego dograłem Bones of Canada. Po pierwsze, żeby zaznaczyć, że to jest świetna płyta i no, ja nabrałem do niej pewnego dystansu, bo no, bardzo, bardzo dużo szumu wokół niej się zrobiło. Ale jest to świetna płyta, ale też zaznaczyć to, że ciężko o inne miasto, które jest może tylko kilka innych miast europejskich, które mają, po pierwsze są aż tak egzotyzowane, ale po drugie aż tak bardzo są zapośredniczone przez media społecznościowe. I przez te wszystkie narracje, przez to ile ich jest, przyniosłem utwór, który Into the Magic Land, żeby puścić oko i żeby się zdystansować od tego wszystkiego. Bo Lizbona jest rzeczywiście piękna, ale no nie przesadzajmy.
0: Tak, nie przesadzaj, ma też swoje cienie. No już poza tym, że faktycznie no z racji ciepłego klimatu i wody łatwo się natknąć na różnego rodzaju robaki nieprzyjemne. No to też po prostu to jest miasto trudne do życia, kiedy nie jest się młodym człowiekiem z pełnią sił, bo jest bardzo górzyste, bardzo pagórkowate. I ja się nie dziwię, że myśmy przez większość tych najcieplejszych dni po prostu nie widzieli w zasadzie nikogo, albo prawie nikogo. Powyżej powiedzmy 40-50 lat, bo ci ludzie, podejrzewam, przepraszam za bezpośrednie, że umieraliby na ulicach, chodząc pod górkę w 35 stopniach, więc no jest to miasto piękne, ale trudne i z jakimiś tam swoimi minusami, więc chyba tyle tak realnie. Słyszymy się za tydzień. Już wracamy do cyklu cotygodniowego z nowymi audycjami. Za dzisiaj dziękujemy, Piotr Drobiej.
1: Jakub Buszek.

Mamy dzisiaj środę, 29 dzień lipca i 210 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marta i Olaf, ale także Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antonin, Prosper, Lucylla i Simplicjusz. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a poza tym dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować wydarzenie naprawdę atrakcyjne i niesamowicie energetyczne, a mianowicie koncert, który w Hyde Parku odbędzie się jutro o godzinie 19. Będzie to koncert zespołów Kryptosy i Wulwodynia. To wszystko akurat będzie się działo od godziny 19, w związku z tym zapraszam. Hyde Park, godzina 19, jak już wspomniałem, i ulica Kamienna 12. Jakie 20? 12. Kamienna 12, moi drodzy. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą propozycją będzie na jutro wycieczka do Multikina, a tam przedpremierowy pokaz filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Podkreślam, przedpremierowy. Mamy tutaj Petera, który już jest dorosłym mężczyzną, żyjącym samotnie, bo się wycofał i wymazał innym, no ale pojawia się nowy przeciwnik, który jest bardziej wymagający niż wszystko, co było wcześniej. A jeżeli chodzi o godziny seansu, to myślę, że mogę Wam zaproponować takie seanse w sam raz do jutrzejszego dnia. Ci, którzy mają czas wcześniej, 17.10, jak to ci, którzy ewentualnie wieczorową porą są w stanie coś zrobić, 21.30. Myślę, że dwa seanse, dwie propozycje jak najbardziej wystarczą. Oczywiście seansów jest trochę więcej, ale to są moje propozycje. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić na wykład. Wykład nie byle jaki, bo wykład, który poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. A wykład będzie miał miejsce w Muzeum Manga, czyli Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w ich sali konferencyjnej. Odbędzie się on już jutro o godzinie 18.00. A wykład o tyle ciekawy, że dotyczy jednego z bardziej charakterystycznych architektów współczesnego świata, Japończyka Terunobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewka na domach. A jest to oczywiście podsumowanie realizacji projektu Fujimoriego, które wymagają się, powiedzmy, różnorakim stylom architektonicznym, bo łączą troszeczkę inspirację, naturę, historię i wyobraźnię też. A to wszystko oczywiście będzie z uwzględnieniem głównie tych obiektów Fujimoriego, które znajdują się w Europie. W związku z tym bardziej bardzo ciekawy wykład. Powtórzę jeszcze raz, godzina 18, jutro, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja ostatnim idzie przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.pl. Wystarczy włączyć radio, a w zasadzie wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i włączycie radio, a my ze swej strony gwarantujemy już doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko oczywiście tylko i wyłącznie dla Was, a możecie nas słuchać na okrągłe całą dobę, kiedy tylko macie chwilę czasu. Natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to przypominam, że jutro, tuż po godzinie 9 poranek, wieczorem po 21.00, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20.00, kultywator prowadzony przez Tomka. Zapraszam do słuchania nowinek.

Mamy dzisiaj środę, 29 dzień lipca i 210 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marta i Olaf, ale także Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antonin, Prosper, Lucylla i Simplicjusz. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a poza tym dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować wydarzenie naprawdę atrakcyjne i niesamowicie energetyczne, a mianowicie koncert, który w Hyde Parku odbędzie się jutro o godzinie 19. Będzie to koncert zespołów Kryptosy i Wulwodynia. To wszystko akurat będzie się działo od godziny 19, w związku z tym zapraszam. Hyde Park, godzina 19, jak już wspomniałem, i ulica Kamienna 12. Jakie 20? 12. Kamienna 12, moi drodzy. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą propozycją będzie na jutro wycieczka do Multikina, a tam przedpremierowy pokaz filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Podkreślam, przedpremierowy. Mamy tutaj Petera, który już jest dorosłym mężczyzną, żyjącym samotnie, bo się wycofał i wymazał innym, no ale pojawia się nowy przeciwnik, który jest bardziej wymagający niż wszystko, co było wcześniej. A jeżeli chodzi o godziny seansu, to myślę, że mogę Wam zaproponować takie seanse w sam raz do jutrzejszego dnia. Ci, którzy mają czas wcześniej, 17.10, jak to ci, którzy ewentualnie wieczorową porą są w stanie coś zrobić, 21.30. Myślę, że dwa seanse, dwie propozycje jak najbardziej wystarczą. Oczywiście seansów jest trochę więcej, ale to są moje propozycje. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić na wykład. Wykład nie byle jaki, bo wykład, który poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a wykład będzie miał miejsce w Muzeum Manga, czyli Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w ich sali konferencyjnej. Odbędzie się on już jutro o godzinie 18.00. A wykład o tyle ciekawy, że dotyczy jednego z bardziej charakterystycznych architektów współczesnego świata, Japończyka Terunobu Fujimoriego. Tytuł wykładu: Domki na drzewach, drzewka na domach. A jest to oczywiście podsumowanie realizacji projektu Fujimoriego, które wymykają się, powiedzmy, różnorakim stylom architektonicznym, bo łączą troszeczkę inspirację, naturę, historię i wyobraźnię też. A to wszystko oczywiście będzie z uwzględnieniem głównie tych obiektów Fujimoriego, które znajdują się w Europie. W związku z tym bardziej bardzo ciekawy wykład. Powtórzę jeszcze raz, godzina 18, jutro, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja ostatnim dzisiaj przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy włączyć radio, a w zasadzie wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i włączycie radio, a my ze swej strony gwarantujemy już doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. To wszystko oczywiście tylko i wyłącznie dla Was, a możecie nas słuchać na okrągłe całą dobę, kiedy tylko macie chwilę czasu. Natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to przypominam, że jutro, tuż po godzinie 9 poranek, wieczorem po 21.00, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20.00, kultywator prowadzony przez Tomka. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.
2: Moi?
3: Moje
2: Meduzy.
3: No.

Voilà, chef. Et voilà, chef. Et

0: Witamy serdecznie po dwutygodniowej przerwie. Przerwie od nagrywania nowych rzeczy, bo stare były emitowane, ale no czas podsumować sobie to, co zapowiadaliśmy jeszcze na samym początku tego okresu wakacyjnego, czyli wyjazd do Portugalii, który się dokonał, który jest już za nami, festiwal Nos e Live i nie tylko, bo byliśmy też na drugim. Jest również już w miejscu zwanym naszymi wspomnieniami, więc podsumujemy sobie ten czas, omówimy, jak to wyglądało z perspektywy Polaka na festiwalu, na może nie drugim krańcu, bo my jednak nie jesteśmy aż tak ścianą wschodnią, jak niektóre inne państwa, natomiast no, na zachodnim końcu kontynentu. My, czyli Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszak,
0: audycja Worek Buszu. No i zaczynamy Nos e Live'em, co nie jest zbytnio zaskakujące, bo to jednak była główna atrakcja muzyczna naszego przyjazdu tam, ale zaczynamy konkretną sceną, sceną elektroniczną o nazwie bardzo ponętnej, bardzo ciekawej WTF Clubbing. Więc od ciebie są dwie propozycje z dnia tego jedynego, kiedy mnie z kolei nie było. A ja przyniosłem wspólnie z tobą, bo też miałeś ze sobą Midnight Generation, czwórkę Meksykanów, czy nawet więcej, ta piątkę, która bardzo dobrze zamknęła dzień pierwszy na tej właśnie scenie.
1: WTF Clubbing, tudzież w skrócie po angielsku WTF Clubbing, to była scena, z tego co potem popatrzyłem, bo przez przypadek w ogóle trafiłem na tą informację, że to jest scena, która w tym roku miała kuratelę, co nie było jakoś specjalnie zaznaczone. I tą kuratelę pełniła wytwórnia Pedro Dalini, którego właśnie widziałem trzeciego dnia. Czyli wytwórnia Enchufada, która wydaje nie tylko muzykę elektroniczną, ale też, jak się okazuje, rocka niezależnego. I to była scena, która w sporej części... To nie była muzyka elektroniczna grana tylko elektronicznie, ale często łączona była ta elektronika z instrumentami żywymi, co mnie bardzo zawsze cieszy, taka fuzja. I wyrazem tej radości oglądania muzyki na żywo jest to, że przyniosłem właśnie trzech artystów, którzy działają w ten sposób, bo nie tylko Midnight Generation meksykańskie, w ogóle dopuszczałem opcję, że na nich nie pójdziemy, bo w tym samym czasie odbywał się też dobry występ Tomora, która to Tomora wydała bardzo dobrą płytę, która jest też dosyć świeżym wydawnictwem. A mimo wszystko poszliśmy na to Midnight Generation i był to naprawdę świetny koncert. Nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest New Disco. Dla mnie to takie połączenie kilku różnych styli, trochę rzeczywiście synthpopu, funktroniki. New Disco tam było, ale było też trochę indie. Były jakieś wpływy muzyki meksykańskiej, szczególnie w tej warstwie perkusyjnej. I właśnie po to ja staram się, taka garść mojej filozofii życiowej odnośnie podejścia do festiwali, ja staram się wybierać takie festiwale, które oprócz tego, co wszędzie, proponują coś innego i takie też rzeczy zostały dzisiaj przyniesione. Właśnie takim czymś, co może być ciężko osiągalne na naszym rynku muzycznym, było Midnight Generation, którzy jedno z większych pozytywnych zaskoczeń tego festiwalu stanowią. Trochę też muszę przyznać, że po przesłuchaniu kilku nagrań przed festiwalem spodziewałem się sztampy, a to nie było sztampowe. To było dużo więcej niż tylko kolejny przyjemny koncert.
0: Tak, i też bardzo ładnie się tam miksowały właśnie te różne wpływy. Bardzo dobrze robił tej muzyce dość wyraźnie zaznaczona partia basu, która wniosła tak naprawdę całość tych utworów, które studyjnie są czasem nośne, ale nie aż tak. A tutaj to jednak wszystko miało taki dużo bardziej jednoznacznie taneczny charakter. który był no świetnie umiejscowiony w line-upie, bo to była godzina już po pierwszej w nocy czasu miejscowego, czyli no po drugiej w nocy czasu polskiego, więc tym bardziej z naszej perspektywy osób, które co prawda się przystawiły dość szybko, ale jednak no jest to ta godzina różnicy, no to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze to rozruszało wszystkich w zasadzie, którzy dostali na terenie festiwalu i akurat byli w tymże namiocie. Skądinąd w ogóle dużym namiocie. Tak, że namioty były skonstruowane, to jest w ogóle temat na pewnie inne wejście, bo pewnie jeszcze zagramy War on Drugs, znając życie, no bo trzeba będzie. Ale wracając do tego, w dużym namiocie się zgromadzili ludzie, którzy chcieli sobie potańczyć na koniec i to weszło doskonale.
1: No i dwie pozostałe propozycje łączące to już, o czym wspominałem, czyli fuzję żywych instrumentów z elektroniką, to Pedro de Linha, który też miał ensemble całkiem spory, który prezentował w zasadzie to, co można by się spodziewać po Buraka Sound Systema, na którą serdecznie niestety nie dotarłem, czego trochę żałuję, ale tylko trochę właśnie dlatego, że te same gatunki prezentował Pedro de Linha i też słucha się tego nieźle z płyty, ale na żywo słucha się tego lepiej. Bo to te gatunki to właśnie Batida i Kuduro, z których też jest znana właśnie Buraka Sound Systema. I druga rzecz, tutaj możemy mrugnąć okiem do sceny pewnego kraju, bo Fiju Kid Chora, musiałem to sprawdzić i dalej nie jestem pewny, czy dobrze to wymawiam, to ensemble grający muzykę afrobeats, chociaż też z innymi różnymi wpływami, z Wysp Zielonego Przylądka. A jako, że Lizbona, nie tylko Lizbona, bo byliśmy też w Sintrze i byliśmy jeszcze pod Sintrą, w połowie drogi między Sintrą a Lizboną. Tam było bardzo dużo flag Cabo Verde i widać było, że ta albo jest spora populacja Cabo Verdejczyków, co biorąc pod uwagę wpływy kulturowe i historię, nie jest niczym dziwnym, ale też wydaje się, że są jakieś sympatie Portugalczyków, po prostu Portugalczyków wobec tej nacji. Także było to bardzo widoczne. A jeszcze na plus Fiju Kiczory, oprócz muzyki, której lepiej słucha się zdecydowanie na żywo niż z płyt, bo z płyt jest przyjemnie, ale na żywo jest dużo lepiej, to, że było to uświetnione naprawdę dobrze zrobionymi wyspiarsko-wakacyjnymi wizualizacjami. Bardzo polecam, wątpię, żeby była okazja zobaczyć to gdziekolwiek blisko. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest aż tak wyczerpująca wycieczka, jak mogło się wydawać. Spodziewałem się jakiegoś większego szoku organizmu. Nic takiego nie nastąpiło. I ten festiwal też, jeżeli ktoś bywa na większych festiwalach, to nie będzie to dla niego coś mega wyczerpującego. Dla mnie było na tych dwóch wyprzedanych, ale to wynika częściowo z tego, że to był dla mnie rzeczywiście największy festiwal, na jakim byłem, a po drugie wydaje mi się, że przy kolejnym już zetknięciu z tak dużą imprezą już bym się tak czuł, tam czuł jak w domu.
0: No nie było nie było przetarcia takiego wcześniej, jeżeli chodzi o skalę tego, jak wyglądały te dwa przedane dni. Plus też teren nie sprzyjał, bo jednak podejrzewam, że kolor Sobostrawa, na którym bywaliśmy, no jest może kapkę mniejszy, ale generalnie to są porównywalne skale, ale w kolor Sobostrawa nie mieliśmy takiego szoku w dniach wyprzedanych, bo tam jest jednak teren, który sprzyja temu, żeby ci ludzie się gromadzili w takie małe podgrupki. Są jakieś takie zatoczki, miejsca, gdzie można sobie w mniejszym gronie stać. Tych scen jest też rozsianych bardzo dużo. A Nose Life to jest jednak rzecz ulokowana nad wodą, w zasadzie de facto na plaży. To jest wszystko płasko. Ci ludzie się przemieszczają stadami. No i to nie pomaga w jakby braku poczucia przytłoczenia. Zwłaszcza na samym początku. Jeszcze co do Cabo Verde, to był też istotny wątek, nawet nie tyle piłkarski, co wydaje mi się w ogóle, nie wiem, czy to jest jakiś kraj drugiego wyboru, poza historią oczywiście kolonialną, ale jakby uderzyło mnie to, że poza nawet festiwalem i poza, no bo jednak gdy byliśmy w Portugalii, to Cabo Verde mimo wszystko jednak dość szybko odpadło z mundialu, mówiąc o sportowych tematach. Ale masa ludzi miała te koszulki, miała te flagi Cabo Verde na ulicach, tak generalnie.
1: Można było kupić szaliki.
0: Co uczyniłem zresztą, tak, więc naprawdę no jakaś taka albo diaspora kaboverdejska, ile tak można mówić w kontekście właśnie wspomnianej historii obydwu państw, się poczuła dumnie, albo to jest po prostu kraj, do którego, w wypadku którego nie ma złej krwi. Mimo doświadczeń kolonialnych. Trzeba to zgłębić, natomiast naprawdę skala tego mnie zaskoczyła. Dużo bardziej Cabo Verde było widoczne niż w wypadku Brazylii, która niby też operuje językiem portugalskim, która też jest w miarę bliska kulturowo, a jednak no, była dużo mniej widoczna, chociaż też była widoczna.
1: Była widoczna nawet w restauracjach.
0: Tak.
1: O czym może później powiemy, bo mam muzykę brazylijską przygotowaną, której nie było na festiwalu, ale była obecna.

0: W ramach nawiązywania, chociaż co prawda od tego utworu nie zaczęliśmy, ale w ramach nawiązywania muszę wystawić piłkę. Wspominałeś o muzyce brazylijskiej, no i widocznej podczas naszego wyjazdu, no i akurat ta muzyka brazylijska właśnie się znalazła w tym wejściu.
1: Tak. Trochę przez przypadek, bo uznaliśmy, że nie ma nic lepszego do roboty, ale też trochę to część właśnie strategii, o której mówiłem w poprzednim wejściu, czyli zobaczeniu na festiwalu, na który się jedzie, czegoś, czego raczej nie dostaniemy gdzie indziej. Udaliśmy się w trakcie kilku występów, które były takie sobie, bądźmy szczerzy, i o ile można popatrzeć przez już 8 minut, jak Keanu Reeves gra sobie na gitarze, ale jak to brzmi przeciętnie, no to naturalnie szukamy innej sceny. Samo to, że na gitarze gra Keanu Reeves, nie jest wartością dodaną na tyle dużą, że warto tam siedzieć pół godziny albo nawet godzinę. I w ten sposób trafiliśmy na scenę Galpfa do Café. I w sumie nawet nie wiem, jak tą scenę nazwać, bo to jest bardzo specyficznie zlokalizowane co raz, a dwa, bardzo specyficznie jest ta scena przygotowana. To nie jest namiot do końca, to nie jest scena na świeżym powietrzu, to jest coś pomiędzy. Galp Fado Café znajduje się na rzeczonej plaży, o której mówiliśmy, w przestrzeni, która jest dedykowana, mówiąc brzydko i kalkowo, jest poświęcona różnym podmiotom komercyjnym. Czy to są firmy jakieś, czy fragment sceny strefy gastro. I pomiędzy tym jest właśnie rzeczony Galp Fado Café, które ma przypominać prawdziwą kawiarnię, w której gra się muzykę fado. Tyle tylko, że to jest zaaranżowany a la plan filmowy.
0: Tak, i nie ma tam stolików jako tak.
1: Przypomina to coś między plastikiem a kartonem. Tak naprawdę nie wiem, z czego to jest zrobione. Może to jest plastik, może to jest karton.
0: Jest też wąskie dosyć, ale przyjemne.
1: Tak. W sensie... Jest też bardzo wąskie, ale kilkaset osób jednocześnie tam się zmieści. No i jest grana tam muzyka fado, ale to jest dla mnie też kolejne zaskoczenie, oprócz tego, że ta scena ma tam miejsce, że to była bardzo różnorodna muzyka i w Galp Fado Café nie tylko można było zobaczyć koncerty tradycyjnej muzyki fado, którą niewątpliwie z tego, co widzieliśmy, proponował Geadas i Fado Mafia prawdopodobnie też, chociaż mimo wszystko to chyba było trochę bardziej nowoczesne, ale też jako pierwsze jedno z trzech zetknięcie z tą sceną dostaliśmy brazylijską orkiestrę, orkiestra Mare do Amania, która jest projektem społecznym, mianowicie przy finansowaniu Ministerstwa Kultury Brazylijskiego i miasta Rio de Janeiro. Ta orkiestra skupia dzieci z faweli, 30 placówek edukacyjnych i ponoć, jak twierdzi ich strona, 4000 dzieci jest zaangażowanych w stworzenie tej orkiestry i ma pomóc te dzieci wydobyć z biedy, co na pewno, biorąc pod uwagę, jak dużą fawelę stanowią część tych największych miast, no to jest bardzo, bardzo chwalebny projekt i powiem szczerze, że no dopóki nie przygotowaliśmy tej audycji, nawet o tym nie wiedziałem. Planowałem to zagrać tylko dlatego, że to było ciekawe, bo orkiestra Mare de Amania grała, łącząc w 2-3 utworowe sety, utwory, dajmy na to, Shakiry, czy kilka utworów tam było Nelly Furtado. Jego piła to bardzo dobrze i zagrałbym to nawet gdyby szczytna idea za tym nie stała, że jeszcze stoi za tym szczytna idea, to tym lepiej.
0: Tak, w sensie tam nie było ten, nie było takiego. No my to kojarzymy, przepraszam, ale z grupy Mozarta w Polsce musi ta nazwa paść. Tam to były covery, ale nie było czuć jakiegoś takiego komicznego dystansu, jaki potrafi właśnie grupa Mozarta kreować. Tylko to było zagrane oczywiście z uśmiechem, z humorem, ludzie się cieszyli, ale generalnie bardziej na serio niż mniej. I tym faktem byłem zaskoczony. Poza tym, że oczywiście to też bardzo dobrze weszło. No to była cholera pełnoprawna scena, która sprawiała wrażenie początkowo bycia przybudówką taką właśnie komercyjną, ale absolutnie ją nie była i warto było się pojawić nie tylko dlatego, że no, będąc w Portugalii, fado jest czymś, co się, co przychodzi na myśl w zasadzie od razu, jeżeli chodzi o tematy muzyczne. Fado Mafia to jest jeszcze pozostałość z kolei w moim wypadku po audycji przed nas live'em, wtedy się nie zmieściła, więc robi to teraz, żeby uhonorować wyżej wymienioną scenę. Od niej to wejście zaczęliśmy, a w tym momencie je kończymy i idziemy dalej. Ja przypadkowo skończyłem za wcześnie, bo rozgadaliśmy się o scenie Fado, patrzyłem na to, że to wejście już długo trwa. Zapomniałem, że ty nie zdążyłeś o Hyldonie powiedzieć swojego.
1: Tak, zagrałem jeszcze jednego artystę prezentującego muzykę brazylijską, ale nie do końca sambę, bo ta samba rzeczywiście jest na płycie Hyldona z roku 85, czyli na Sabor de Amor, ale przykryta funkiem i boogie. I to jest inna odsłona w ogóle muzyki brazylijskiej, bo miałem do czynienia wprawdzie gdzieś z funkiem i z boogie, ale raczej jako przyprawę na niektórych płytach artystów kojarzonych właśnie z piosenkopisarstwem tym typowo brazylijskim, czyli właśnie samba, samba pop. Ale to było w tej sytuacji, kiedy słychać było inspirację produkcyjną albo późnymi latami 70., albo 80. Tutaj jest tak, że Sabor de Amor to jest pełnoprawna płyta funk boogie i jest to bardzo dobra płyta funk boogie. No i ta lekkość jednocześnie zawiera tą lekkość wakacyjną, ale też tą melancholię, która jest obecna w Lizbonie. Nie wiem, czy to kwestia tych wąskich uliczek, czy kolorów, z jakimi tam mamy do czynienia, bo to nie jest tylko zielony, czy pomarańczowy, czy czerwony, ale też dużo niebieskiego, który oddziałuje na organizm w bardzo specyficzny sposób.
0: To prawda. Więc tą klamrą zamykamy to wejście już tak na trwałe i słyszymy się za chwilę po kolejnej sekcji.

0: Wspominałem o namiotach w poprzednim wejściu, namiotach na Nocy Live. Scena Heinekena, no muszę użyć tej nazwy, bo ona się tak oficjalnie nazywa. Teoretycznie druga największa na festiwalu była o tyle zaskoczeniem, że ona właśnie w większości festów, na których bywamy, o ile nie na wszystkich, te największe sceny są jednak na otwartym powietrzu. Tutaj tylko ta główna scena Nosa była na otwartym powietrzu, a scena Heinekena, mimo tego, że też była spora, może nie ogromna, ale spora, to jednak był bardzo, bardzo duży namiot, na którym grały naprawdę duże nazwiska i duże zespoły, więc no, trochę mnie to zaskoczyło pierwszego dnia i w sumie dalej wydaje mi się, że jest to dość unikalne. Natomiast no, pomagało to pewnie też trochę w akustyce, w momencie kiedy scena główna nie była jakoś bardzo oddalona od tego, od tej sceny Heinekenowej, a od sceny clubbingowej wręcz była rzut beretem tuż
1: obok. Swoją drogą nie było żadnego źle nagłośnionego koncertu, a widziałem 33, ty trochę mniej, bo cię nie było na jednym dniu.
0: Tak. Mm.
1: Także dopiero w ogóle teraz pierwszy raz o tym pomyślałem, ale rzeczywiście na Ostrawie były pojedyncze koncerty, które brzmiały gorzej. Na Metronomie pewnie też, a tutaj nie było żadnego koncertu dosłownie, który byłby gorzej nagłośniony, i to niezależnie od rodzaju sceny.
0: Tak, więc to na plus i pewnie sceny w tym pomagały. No i przynieśliśmy obydwaj set z drugiego dnia, który zaanektował urzeczoną właśnie scenę Heinekena od 20 do 22.30 z minutami, tak naprawdę. No, Jenny Beth i Warren Drax to był taki zestaw, który może nie jest tak, że to był główny, znaczy stuprocentowo główny magnes, bo były też inne dobre kapele, ale jeden z najważniejszych powodów, dla których się wybraliśmy tam, gdzie się wybraliśmy, no i obydwa podmioty wykonawcze oddały na różne sposoby, bo Jenny Beth dużo zrobiła pod kątem kupowania ludzi swoją charyzmą, sceniczną aktywnością. To był konkurs na robienie pompek na scenie. Nie zapominajmy tego. Natomiast no, Warren Drax to jest kapela wybitna pod kątem kreowania przestrzeni w taki sposób, jaki zwykli to robić od lat, więc to jak to płynęło sobie, szczególnie też ponownie w bardzo dobrym slocie czasowym, kiedy już jest ciemno, ale nie wszystko.
1: Nie jest
0: tak,
1: wszystko
0: jedno. To właśnie tak mnie zaskoczyło mnie to w głowie teraz i musiałem jakoś to oswoić. Jest już ciemno, ale jeszcze nie jest bardzo późno, więc no, to, tutaj wszystko grało pod to, żeby te dwa koncerty dobrze wybrzmiały, i tak faktycznie było.
1: No, widzieliśmy kilku artystów tam, którzy jeżeli byliby na ofie, to byli headlinerem, bo nie wiem, czy Matt Berninger możliwe, że byłby to headliner, szczególnie, że wykonywał kilka piosenek The National, no ale na pewno Warren Drax to jest pozycja headlinerska, na pewno Pixies, którzy byli wspaniali, ale już ich grałem przy poprzedniej takiej audycji, więc już ich nie przyniosłem. Zagrali znakomity koncert. Większość kawałków była w ogóle śpiewana, co nie wiem, czy u nas miałoby, czy to by się stało. Widać było kultowy status rzeczonego Pixies, no i było wspaniale. Jenny Beth, tak jak wspomniałeś, świetny rockowy koncert, ale plus właśnie sporo biegania, sporo skakania do publiczności, kontaktu z pierwszymi rzędami, no i właśnie konkurs pompek. Super koncert, muzycznie dobry, ale na jednak to, co stworzyło to, że ten koncert będzie się pamiętało, to właśnie to, co tam się działo oprócz muzyki. No i też Matt Berninger zagrał super koncert. Tomorrow widzieliśmy chwilę, ale mimo że to było dobre, to jednak zwycięzcą pojedynku z koncertów w tych samych czasie było Midnight Generation. No i chyba tyle. Trochę żałuję, że nie udało mi się zobaczyć Noizerwa przez to, że uznałem, że skoro następnego dnia trzeba opuścić stację i udać się powoli w kierunku wylotu. No to nie udało się, ale Noise Earth gra też na innych festiwalach i jako, że mamy w planach udanie się na jeszcze inny portugalski festiwal w ciągu najbliższych kilku lat, czyli na Primavera Sound, ale właśnie w wersji Porto, a nie w wersji Madryt. Także jest spora szansa, że uda się zobaczyć Noise Earth przy takiej okazji.

0: czas pożegnań za chwilę, natomiast to w sumie jest taka ciekawa klamra, bo czas pożegnań w tej audycji na dzisiaj wiąże się teraz z czasem przywitań w Portugalii, ponieważ poza Nosy Live'em mieliśmy też festiwal darmowy w Sintrze, Aqui ao Lado.
1: W sumie w prowincji Sintra.
0: Tak? Do tego chciałem zmierzać, tak, że nie spodziewaliśmy się tego, że Sintra nie jest tutaj dosłownie lokalizacją miasta, gdzie kiedy by festiwal podawał lokalizację Sintra, natomiast to był bardziej, można powiedzieć, powiat. Tak. Takie tego typu rejony, trzeba było przejechać parę przystanków pociągowych w trudnych warunkach, żeby się tam dostać, ale było warto, bo poza Makiną, którą już graliśmy wielokrotnie i oddała, przypadkowo też złapaliśmy projekt o nazwie Cul-de-sac, który nie jest tym bardziej znanym amerykańskim cul-de-saciem, tylko portugalską lokalną kapelą, która bardzo dobrze nam zrobiła jako preludium do Makiny. Nie spodziewałem się nic po tym koncercie, nie wiedziałem czego się spodziewać w zasadzie, a dostałem bardzo przyjemne granie i rekompensuję się zagraniem jednego utworu z ich ostatniego albumu.
1: A ja do tego dograłem zespół, na który wpadłem dosłownie dzisiaj, to tylko dlatego, że sprawdzałem wytwórnię Pedro Dalini, właśnie tej, o której wcześniej mówiłem, która przygotowała line-up sceny WTF Clubbing, WTF Clubbing. I w ten sposób trafiłem na zespół Paus Lizboński, który prezentuje coś, co mnie bardzo interesuje, czyli fuzję post-rocka, mafroka i elektroniki. Na nowej płycie, najnowsza płyta z tego roku już nie jest wydawana przez tamtą wytwórnię, tylko przez inny label. W ogóle widzę, że zespół też miał epizod z Universalem portugalskim, ciekawe przy takiej muzyce. No i ta Entego jest na tyle ciekawą muzycznie rzeczą, że trochę żałuję, że znowu ich nos nie zaprosił, a wolał, ale tak się zdarzyło, że zaprosił zespół węgierski Sonia, która była, no, to był przyzwoity koncert.
0: Tak, trochę prześwitujący, ale w taki fajny, przyjemny sposób.
1: Tak, takiej muzyki za dużo nie było na festiwalu, w zasadzie było tylko Perfect Sector z takich mocniejszych brzmień. Także dobrze, że jest coś takiego, że taki zespół...
0: Swoją drogą bardzo dobre Perfect Circle.
1: Świetnie, to był bardzo dobry koncert, to prawda. Jeden z kilku, pięciu najważniejszych powodów, dla którego przyjechaliśmy. Był pewien malutki dysonans, przynajmniej u mnie, mianowicie oglądanie Perfect Circle w dosyć wczesnej porze na plaży z morzem i z budynkami willopodobnymi. I też wieżowcami. Jest to doświadczenie dosyć unikalne dla polskiego widza, no ale sam koncert był świetny. Co do Paus, żałuję, że nie było ich na Nos Alive, ale grali nie tylko na Nos Alive, ale też kilka lat temu byli na Primaverze Porto, więc liczę na to, że jak tylko pojawią się na Primaverze Porto, Primavera Porto ma to, w ogóle Primavera ma to do siebie, że ogłasza cały skład jednocześnie. Także jeżeli to będzie ten skład, to my tam prędzej czy później pojedziemy i liczę na to, że wśród tych nazw będzie właśnie Paus.
0: Dokładnie tak. Chwilę po tym, jak zejdziemy z anteny, jeszcze ode mnie jeden bądź dwa, w zależności od tego, ile się zmieści, utwór projektu Populus, który też przyszedł mi do głowy dzisiaj, no w zasadzie nawet nie tyle do głowy, co pod wyszukiwarkę. Przyznam szczerze, wpisałem Azulejos w wyszukiwarkę na Spotify'u. Oni mają całą płytę pod tym tytułem. Jest to płyta przyzwoita, ładna, tropikalna elektronika. Może bez wielkich zaskoczeń, ale jest to na tyle w porządku, że przyniosłem ze sobą, bo jednak no, wizualnie uliczki Lizbony, nawet takie najdrobniejsze, kiedy tylko nie biegają po nich karaluchy, to są ładne.
1: A ja do tego dograłem Box of Canada. Po pierwsze, żeby zaznaczyć, że to jest świetna płyta i no, ja nabrałem do niej pewnego dystansu, bo no, bardzo, bardzo dużo szumu wokół niej się zrobiło. Ale jest to świetna płyta, ale też zaznaczyć to, że ciężko o inne miasto, które jest może tylko kilka innych miast europejskich, które mają, po pierwsze są aż tak egzotyzowane, ale po drugie aż tak bardzo są zapośredniczone przez media społecznościowe i przez te wszystkie narracje, przez to ile ich jest, przyniosłem utwór, który Into the Magic Land, żeby puścić oko i żeby się zdystansować od tego wszystkiego. Bo Lizbona jest rzeczywiście piękna, ale no nie przesadzajmy.
0: Tak, nie przesadzaj, ma też swoje cienie. No już poza tym, że faktycznie no z racji ciepłego klimatu i wody łatwo się natknąć na różnego rodzaju robaki nieprzyjemne. No to też po prostu to jest miasto trudne do życia, kiedy nie jest się młodym człowiekiem z pełnią sił, bo jest bardzo górzyste, bardzo pagórkowate. I ja się nie dziwię, że myśmy przez większość tych najcieplejszych dni po prostu nie widzieli w zasadzie nikogo, albo prawie nikogo. Powyżej powiedzmy 40-50 lat, bo ci ludzie, podejrzewam, przepraszam za bezpośrednie, że umieraliby na ulicach, chodząc pod górkę w 35 stopniach, więc no jest to miasto piękne, ale trudne i z jakimiś tam swoimi minusami, więc chyba tyle tak realnie. Słyszymy się za tydzień. Już wracamy do cyklu cotygodniowego z nowymi audycjami. Za dzisiaj dziękujemy, Piotr Drobny.
1: Jakub Buszek.

Mamy dzisiaj środę, 29 dzień lipca i 210 dzień 2026 roku. Pełnię, tak ogólnie rzecz ujmując, mamy, a przy okazji wakacja, a dodatkowo jeszcze imieniny Marty i Olafa, ale także Marii, Eugeniusza, Teodora, Feliksa, Wilhelma, Konstantyna, Flory, Rufina, Serafina, Beatrycze, Faustyny, Antonina, Prospera, Lucylli, Simplicjusza. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzisiaj, uwaga, uwaga, Światowy Dzień Tygrysa. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowe, to myślę, że mogę Was serdecznie zaprosić przede wszystkim na dwie imprezy i to nad wyraz ciekawe moim zdaniem. Po pierwsze, jutro możecie wybrać się do Hyde Parku. A tam będą Kryptosy i Wul Wodynia występować o godzinie 19. Oczywiście zapraszam, a jakby to było mało, to ewentualnie w piątek możecie wybrać się do klubu Studio, a tam Paweł Mosek Band będzie koncertował od godziny 20 i to całkowicie za friko. W związku z tym bardziej ciekawa propozycja. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to myślę, że propozycją w sam raz na jutrzejsze popołudnie będzie Odyseja Christophera Nolana. Nowa ekranizacja z Mattem Damonem, Zendayą w rolach głównych, a jest to oczywiście kolejna ekranizacja eposu Homera, którym to Odyseusz wraca do domu po wojnie trojańskiej. Oczywiście z licznymi przygodami i długo mu to zajmuje, natomiast film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 16.20 lub 17.20. No przypominam, że trwa to około 3 godzin, w związku z tym zarezerwujcie sobie odrobinę czasu na to, aby ewentualnie

od wielu lat, no i o której na pewno w trakcie inauguracji roku akademickiego co roku żeśmy słyszeli, bo wtedy właśnie były rozdzielane między innymi również tego typu nagrody. A dodam jeszcze najważniejszą informację, że pożegnanie pana profesora nastąpi już w piątek, 31 lipca o godzinie 13:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jeszcze jedna informacja. Rodzina pana profesora prosi, aby zamiast kwiatów złożyć datek na rzecz Fundacji Wspierania Młodych Talentów profesora Janusza Magiery. Informacja smutna, ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, żeby ten datek przekazać. Niekoniecznie w związku z obecnością czy nieobecnością na pożegnaniu pana profesora. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że słuchać nas można na okrągło całą dobę i cały tydzień i cały miesiąc, no i tak w ogóle w koło, naokoło i cały czas. Poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.pl wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już jasne. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa nad wyraz istotna. Jutro poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9, wieczorem o godzinie 21 inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj tuż po serwisie Kultywator, na który zaprasza was Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Witam się z wami serdecznie. Dzisiaj Kultywator, jak co środę zresztą, zaprasza was do wysłuchania Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj w programie, no w zasadzie jak co tydzień, możecie liczyć na dawkę informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, no nie tylko w Krakowie oczywiście. Natomiast dodatkowo oczywiście będzie również o premierach filmowych, jak najbardziej tych kinowych. Będzie o propozycjach serwisów streamingowych, będzie o, no moim zdaniem, najciekawszych filmach do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To akurat dzisiaj na pewno. No i będzie oczywiście muzyczka. To akurat myślę, że co po niektórym też może przypaść do gustu. Ja przynajmniej staram się, aby były to takie kawałki, no, jak najbardziej atrakcyjne i fajne. A skoro tak, to moi drodzy, nie ma co przeciągać. Gramy!

No i od czego by tu zacząć, jeżeli chodzi o informacje na nadchodzący tydzień? No pewnie od tego, że moi drodzy, już jutro startuje Poland Rock Festival na lotnisku w Czaplinku. Potrwa przez cały weekend, bo do 1 sierpnia, także macie dużo, dużo, dużo czasu. Jeszcze więcej wydarzeń, które po prostu będą się tam rozgrywały, no i będzie naprawdę dużo, ale to dużo się działo. Niejako równolegle to Saltway Festival, to akurat w Jastarni się będzie odbywało, także też będzie, myślę, że gorąca i ciekawa atmosfera. A dodatkowo podpowiem, że to już w zasadzie w przyszłym tygodniu, 4-5 sierpnia, koncert The Weeknd na PGE Narodowym w Warszawie, także też myślę, że mocne, mocne wejście koncertowe. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne i bliższe nam regionalnie i lokalnie i w ogóle, no to tak, czy można jeszcze coś zaproponować takiego mocno lokalnego, no to myślę, że będzie 1 sierpnia trailer Michałowice, czyli bieg w Michałowicach, to akurat pewnie też się spodoba, tym bardziej, że biegi na różnych dystansach 5, 11, 21 km, myślę, że pewnie i dla młodszych biegaczy się trochę miejsca i czasu znajdzie. Jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to podam jeszcze raz, jutro Kryptosy i Wyl Wodynia w Hyde Parku będą koncertować, także warto o tym pamiętać. Dzień później, czyli w piątek, Municipal West i Hamulec, tu gdzie Sainty Control i parę innych podmiotów oczywiście, czyli mini festiwal też w Hyde Parku i również od godziny 19, tak jakoś to się wydarzyło. W piątek 31 w Centrum Kultury Dworek Białopronnicki Odkrywka 2026, czyli przegląd muzyczny, w którym pojawiają się młode, różnorodne krakowskie zespoły. Myślę, że o tym też warto pamiętać. No nie można chyba zapomnieć również o Studio and Chili. To akurat propozycje klubu Studio na wakacyjne miesiące, wakacyjne dni. W piątek Paweł Mosek Band, natomiast dzień później, w sobotę 1 sierpnia Crack Bronze. Myślę, że też ciekawie się ten koncert oczywiście zapowiada. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, no to już chyba też możemy przeskoczyć sobie nieco dalej. No i tak, letnie koncerty na trawie, to Park Jordana będzie na sobotę na godzinę 17 zapraszał. Wstęp wolny, to akurat może Was zainteresować, a że będzie to muzyka raczej taka bardziej kameralna, no cóż, nie wszystkim odpowiada, ale z drugiej strony do spędzania czasu jak najbardziej ciekawie można podejść. MRAU, czyli Muzyczne Rondo Artystyczne, to również na 1 sierpnia 2021, czyli Krakowskie Forum Kultury. No myślę, że będzie to chyba no na pewno troszeczkę bardziej odmienne od powiedzmy wielu innych imprez, chociażby tych z Hyde Parku, ale myślę, że również możecie się nastawić na bardzo, ale to bardzo ciekawe spędzenie czasu. No i uwaga, letnie granie w Dworku Białopronnickim, to z kolei na drugiego, czyli na niedzielę na godzinę 20. To wydarzenie plenerowe, no i też oczywiście jak najbardziej, powiedzmy darmowa. Natomiast Musica Divina 2026, czyli Media Vita, Kościół Ojców Karmelitów na Piasku, na Karmelickiej 19, tam muzyka, no powiedzmy z pogranicza muzyki sakralnej, pogranicza muzyki klasycznej, też warto o tym pamiętać. No i na 4 sierpnia, czyli na wtorek, dokładnie na wtorek, możecie wybrać się również do Hyde Parku,
A tam Left to Die, Live Los Chotian, jednym słowem bardzo ostre brzmienie będzie się rozgrywało. A to wszystko rozpocznie się o 19.30, przypominam, Hyde Park, ulica Kamienna 12, czyli niedaleko naszej hali sportowej się to rozgrywać będzie. Czy jeszcze coś powinienem wam z wyprzedzeniem jako rzucić? Pewnie tak, a mianowicie podpowiem, że jakby co do czego przełożony z marca koncert KFMDM będzie miał miejsce w Hyde Parku, miejsce 5 sierpnia, czyli to jest na środę, natomiast w przyszły weekend męskie granie zawita do Krakowa, o czym już w tej chwili informuję i oczywiście zapraszam, no bo jest to jak najbardziej coś godnego zaznaczenia i polecenia. Gramy, moi drodzy.

No i kolejna propozycja premier filmowych, no bo jednak ich się troszeczkę pomimo sezonu wakacyjnego zebrało. Na początek adresowana do młodych, bardzo młodych widzów, komedia kryminalna pod tytułem Akademia Złoczyńców, produkcja szwedzka zresztą. Oni ostatnio chyba w takich młodzieżowych filmach brylują, chociaż z drugiej strony ja wiem, czy ostatnio, no bo w końcu Pippi Langstrump, no to też jakby produkcja no, sprzed wielu, wielu lat adresowana jakby nie było do młodego pokolenia. Natomiast wracając do samego filmu, to Akademia Złoczyńców opowiada historię o młodych ludziach. Mamy tutaj dwie szkoły, zawody, które akurat między tymi szkołami się rozgrywają, no ale w tle pojawia się bardzo wielkie zło, które zamierza zlikwidować obie szkoły i przejąć oczywiście te obiekty. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno zagwozdka wielka, a przy okazji tajemnica do ostatniej chwili. Kolejny film, Pompeii Below the Clouds, to akurat dokument Gianfranco Rossiego, włoski dokument zresztą, w którym możemy pooglądać Neapol, który jest zawieszony troszeczkę między przeszłością a teraźniejszością. Miasto położone obok zniszczonych niegdyś doszczętnie Pompeii, które wciąż żyje własnym rytmem i co więcej w cieniu Wezuwiusza, czyli jakby nie było z widmem, a w zasadzie no nie wiem, mieczem Damoklesa nad głową, no bo oczywiście cały czas może dojść do kolejnej katastrofy. Zresztą no, chodzi tutaj nie tylko o Wezuwiusza, ale również te pola floryjskie, które są nieco na północ nad Neapolu usytuowane. Jednym słowem, Neapol, niespokojny i pełen życia zarazem, miasto wielu kontrastów i równocześnie no, ciężkie do określenia i opisu, jeżeli po prostu się tego nie widzi. A tutaj macie szansę zobaczyć Pompeii Below the Clouds. Historia prosto z Włoch, jakby nie było. Kolejny film, tym razem biografia, wojenna biografia, w dodatku dramat historyczny za jednym zamachem. Tytuł no, bardzo amerykański oczywiście, oni się lubują w swojej historii, a tutaj młody Waszyngton, czyli niezwykła historia George'a Washingtona, geodety, który został dowódcą stanu do walki o niepodległość Ameryki i jednogłośnie wybrano go na pierwszego prezydenta nowo powstałego kraju. Czy będzie coś dla nas niezrozumiałego i nieznanego? Pewnie troszeczkę tak, a co do reszty, no moi drodzy, obejrzyjcie, zobaczycie William Franklin Miller w roli młodego George'a Washingtona, jego matkę Mary Louise Parker będzie odtwarzała, a gdzieś w tle będzie Andy Serkis, którego dawno nie widziałem, czy Ben Kingsley, którego ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Jednym słowem, moi drodzy, sporo do obejrzenia, no a myślę, że historia też może się okazać ciekawa, wbrew pozorom. Kolejny, ostatni concierge. Concierge, no to taka osoba, która... zarządza hotelem, może w ten sposób, opiekuje się gośćmi. Film kategorii dramat, dodam jeszcze, że w roli głównej William Defoe, którego od czasu Plutonu no, po prostu nagminnie uwielbiam w każdej roli, w której się pojawi, zresztą jest to za każdym razem rola, no jeżeli nie wybitna, to doskonała. Jednym słowem, warto się zatrzymać, a mamy tutaj budynek hotelu w Wiedniu, którym opiekuje się od kilkudziesięciu lat Lucjusz Glanz, konsjerż oczywiście, a budynek zostaje sprzedany i przeznaczony do rozbiórki, no więc on wraz z córką oraz współpracownikami rozpoczyna walkę o jego ocalenie. Czy uda mu się to osiągnąć, czy uda mu się uratować ten hotel? Moi drodzy, film do obejrzenia. Ostatni konsjerż w kinach już od najbliższego piątku będzie do obejrzenia. No i film, który
jakby nie było, już zapowiadałem, moi drodzy, no bo okazuje się, że pomimo tego, że premiera na piątek przewidziana, to mimo wszystko już od chyba wczoraj albo dzisiaj, musiałem sobie nawet sprawdzić, można oglądać przedpremierowo w multikinie, a film nosi tytuł oczywiście Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mamy tutaj kontynuację przygód Petera Parkera, który, no powiedzmy, próbuje skupić się na studiach, no i zostawić Spidermana za sobą, a przy okazji odseparował się od przyjaciół, no bo pasowałoby zacząć po prostu stawiać na siebie. Jednak gdy jego przyjaciele znowu znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, szukając przeciwnika, którego jeszcze nie miał okazji poznać, a który jest jeszcze gorszy niż ten poprzedni, a w zasadzie ci poprzedni. Jednym słowem, zapraszam do kin. A teraz gramy, no bo cóż innego możemy zaproponować.

No i przechodzimy do platform streamingowych, a skoro tak, no to tak, może Amazon na początek, poza dużą dawką filmów, które wrzucili na początek lipca i na pewno znajdziecie tam wiele westernów i nie tylko, które obejrzenia są godne, ale tam chyba jeszcze i Marsjanin gdzieś się w tle przewija i parę innych propozycji, które no po prostu obejrzeć trzeba. Chimera właśnie jeszcze też jest. Natomiast jeżeli chodzi o nadchodzące premiery, to na pewno można się przygotować na drugi sezon Batman Mroczny Mściciel, który już w sobotę się pojawi, natomiast od poniedziałku, uwaga, na ekrany Amazona wraca Dzień Niepodległości w gwiazdorskiej obsadzie, chociaż prawdę mówiąc Goldbluma i Smitha chyba najbardziej lubimy akurat w tych rolach. Jednym słowem, film znany, lubiany, warto o nim pamiętać i po prostu się ustawić, jeżeli chodzi o po prostu obejrzenie tegoż przybytku i tej produkcji. Jeżeli chodzi o Netflixa, to podpowiem, że tak, z tytułów licencyjnych to w zasadzie od wczoraj jest Jaskiniowiec z Kalifornii chyba do obejrzenia, a od przedwczoraj 1941, czyli komedia no, z kategorii, no powiedzmy takich trochę odjechanych filmów, ale z drugiej strony James Belushi w jednej z głównych ról, także można tutaj się ładnie do tego przymierzyć. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, jeszcze, a w zasadzie już od dzisiaj, ostatni projekt i Wściekłość są do obejrzenia, a od jutra Zamach nad Lockerbie, czyli no powiedzmy historia o tym, jak zestrzelono, a w zasadzie spadł samolot Jumbo Jet, jeżeli dobrze pamiętam, nad Lockerbie. Historia na pewno bardzo znana. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne dni, no to chyba nie można tutaj by było nie wspomnieć o propozycjach innych, bo jeżeli chodzi o takie licencyjne, 6 pierwszych odcinków Oszukać Przeznaczenie, to będzie już od soboty. Również Działa na Warony będą do obejrzenia, oczywiście kultowe, także można o tym pochodzić. No i dodatkowo pierwsze 5 odcinków Chicago PD, a w zasadzie nie odcinków, tylko wszystkie 5 sezonów, także możecie się do tego ustosunkować. Na niedzielę Gate 24, czyli Na Granicy, i uwaga, od przyszłej środy Mardi Gras, ostatki na ostro, czy bardzo ostro, sami się przekonacie. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to we wtorek Zbuntowani Zakochani sezon drugi będzie do obejrzenia, a od środy Kurczak Nasz Powszedni, czyli fast foodowy spisek. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy chcę to oglądać, bo mi się czasami zdarza z konieczności korzystać z fast foodów, a jak to obejrzę, no to może się okazać, że nie bardzo mi się będzie chciało na przykład kurczaczka zjeść. Natomiast właśnie afera finansowa Trustor to jest kolejna propozycja na piątego, na środę przyszłą, oczywiście do obejrzenia. Let's Marry Harry, 100 lat samotności, część druga. No i przede wszystkim, moi drodzy, 1670, sezon trzeci. To jest również coś, co od środy na Netflixie będzie już do obejrzenia. Chyba nic dodać, nic ująć, natomiast my przerzucamy się na HBO Max, a skoro tak, no to uwaga. Od jutra Dzikie Łowy. Natomiast w piątek ma się pojawić Fire Up, pierwszy odcinek, czyli premiera. Tak się poznaliśmy, Bez Wyjścia w Słońcu i Dom Dobry. To tak dla odmiany, bo był Dom Zły, teraz będzie Dom Dobry, także do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o te propozycje nadchodzące jeszcze z HBO Max, no to Cudotwórcy od 1 sierpnia, czyli od soboty, odcinek czwarty, czwarta seria. No i piąta seria, czwarty odcinek, Co robimy w ukryciu, no a poza tym Żona deszczu. Delta z kolei będzie od soboty dostępna, natomiast w niedzielę troszeczkę sypnie, bo będzie jeden odcinek i tak po prostu,
To z drugiego sezonu. Będzie również czwartego sezonu Harley Quinn. Będzie trzeciego sezonu Wojownika, również kolejny odcinek, no i przede wszystkim Podróże Eloise. Natomiast na 4 sierpnia, to już jest na wtorek, Nastoletnia Eutanazja, drugi sezon, odcinek drugi, bo dodatkowo jeszcze Godland, Wielki Zielony Krokodyl Domowy. To taka historyjka, która może wam się spodobać, tym bardziej, że niekoniecznie dla tych najstarszych widzów. No i Nie zmusicie mnie do nienawiści, a dodatkowo jeszcze Mastena i Odwieczna Córka i Niedźwiedzia Przysługa. Natomiast od przyszłej środy CN Stories, pierwsze 10 odcinków premierowo oczywiście i Dobre Rady Johna Wilsona, trzeci sezon, odcinek drugi. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam również do tych serwisów streamingowych, a teraz wracamy do muzyczki.

No dobra, było w zapowiedziach, że będzie również o propozycjach filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, a skoro tak, no to rzucam propozycje dla nocnych marków, albo tych, którym pełnia spać nie będzie pozwalała. O pierwszej po północy, a w zasadzie nawet kwadrans po pierwszej po północy na TVP2 Skazany na bluesa, czyli biografia Ryśka Riddla. No, zawsze warto obejrzeć. Dla tych, którzy aż tak długo czekać nie będą, a chcieliby też muzycznie troszeczkę odżyć, to Mamma Mia, Here We Go Again, czyli kontynuacja szlagieru. Myślę, że warto o tym pamiętać. To Polsat 22.10. Natomiast Wytańczyć Marzenia, dramat obyczajowy na TVN-ie, będzie do obejrzenia o godzinie 22.00. Natomiast dla tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, odrobinę sensacji, no to Mroczny Rycerz powstaje, moi drodzy. Batman znowu w akcji, to TVN 7 o 22.15 z kolei dzisiaj. No i uwaga, uwaga, dla tych, którzy chcieliby pooglądać coś niesamowitego, to myślę, że możecie spokojnie obejrzeć film, który wstrząsnął światem polskiej kinematografii na początku lat 2000, bo z 2001 roku, 25 lat temu, premiera była filmu Cześć Tereska. A film Cześć Tereska będzie do obejrzenia dzisiaj o północy na TVP Kultura, także jeżeli ktoś wytrwa, myślę, że warto obejrzeć, bo ten film, no, chciałem powiedzieć, że nie stracił na aktualności. Trochę tak i trochę nie, moi drodzy. Przesłanie nie, realia jak najbardziej troszeczkę się, że tak powiem, pogubiły. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, to uwaga, uwaga, uwaga, chyba już zdążyłem o Cześć Tereska wspomnieć. Natomiast tak, piątkowe propozycje. Piątkowe propozycje, przepraszam bardzo, ale kłaczek jakiś był. Możecie się nastawić na obejrzenie, tak, po pierwsze, Szybko i Wściekle, to będzie akurat do obejrzenia, powtórka chyba z wczoraj, jeżeli się nie mylę, na Polsacie o 22.55. Natomiast super produkcja Troja, moi drodzy, z gwiazdorską obsadą, z którego to było roku 2004-2005 jakoś tak. Jednym słowem, tak, o Odysei mówiłem i zapraszam do kina, bo cały czas leci. Tutaj macie obejrzeć możliwość, luźną interpretację tego, co było zawarte w Iliadzie, czyli Troje po prostu. To EVN od godziny 20, jakby co do czego, natomiast Umysł Przestępcy, dramat kryminalny od 21.35 na Pulsie będzie do obejrzenia również. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, to uwaga, Maverick Western, Sean Connery i kto tam był? Niech sobie przypomnę, a może i nie przypomnę, możecie sprawdzić i zweryfikować. Judy Foster jeszcze chyba tyle gdzieś się tam przewija oczywiście, bo to jest film z 1994 roku, w związku z tym wszyscy są kapkę młodsi. A generalnie historia oszustów, którzy postanawiają zgarnąć kasę z turnieju pokerzystów, czyli innych oszustów. To akurat do obejrzenia TVN 7 będzie, natomiast ci, którzy chcieliby, no powiedzmy, zapoznać się z tym, jak wyglądało straszenie, i to w dobrym stylu, fantastycznym oczywiście, Ósmy Obcy Pasażer Nostromo, moi drodzy, 21 Super Polsacie. Ten film, który no, ma już swoje lata, bo to jest produkcja z 1979 roku, ale ten film pomimo tego nadal nie stracił swojej aktualności i przesłania, także myślę, że warto o tym pamiętać. A jeżeli chodzi o smaczek, no to uwaga, Bounty, te z gwiazdorską obsadą, historia najsławniejszego statku
brytyjskiej floty, który, no powiedzmy, trochę zdezerterował, w zasadzie częściowo zdezerterował. To będzie o 20 na TVP Kultura, do obejrzenia oczywiście w piątek. Jeżeli chodzi o propozycje sobotnie, no to tutaj oczywiście robimy całodzienne resumy, no bo czasami trzeba rzucić komuś do obejrzenia coś, żeby móc ewentualnie dospać. Smocze Wzgórze 2, czyli Magiczna Kostka, to będzie animacja o 7.30 na TV6 do obejrzenia. Natomiast Rysiek Lwie Serce o 8.10 do obejrzenia na Pulsie 2 też powinno się spodobać. A dla tych całkiem młodych widzów Psi Patrol film o 7.50 na TVN7. Jednym słowem, na pewno propozycji nie zabraknie. Bardziej kwestia tego, czy ewentualnie będziecie skłonni coś wybrać. No jakby się rozpasali i tak dalej, to 10 Hotel Transylwania 3 na Superpolsacie jeszcze będzie. Także mogę już w tej chwili zapraszać. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, to Ciemniejsza Strona Greya, troszeczkę melodramat, ale taki pikantny, że tak to określę, to będzie tuż przed północą na Polsacie w sobotę, także możecie się przygotować. Natomiast Plan na miłość to będzie akurat na TVN-ie o 22.45 komedia jak najbardziej brytyjska, czyli humor taki, no myślę, że ciekawy. No i uwaga, Tomb Raider z 2018 roku, czyli Lara Croft, ale nie Angelina w tej roli, także możecie przejść. To będzie na Pulsie 22.05 w sobotę. Też o tym pamiętajcie. No i uwaga. Czy gremliny rozrabiają się, łapią? Dobra, jeżeli będziecie mieli czas około godziny 18, to na TVN7 będą, natomiast 300, czyli no taka troszeczkę podkolorowana, prawie że no, karykatura to może źle powiedziane, no ale taka komiksowa wersja historii o Leonidasie i Termopilach oczywiście, to o 22.50 do obejrzenia na TVN7. Natomiast komedia romantyczna W deszczowy dzień w Nowym Jorku do obejrzenia na TVP Kultura też chyba warto pamiętać. A jeszcze jedno, jakbyście nie mieli czasu obejrzeć w piątek, to w sobotę o północy na Superpolsacie będzie powtórka 8 Obcego. To tak dla wyjaśnienia i podkręcenia atmosfery oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycje na niedzielę, to znowu oczywiście proponujemy w trochę szerszym zakresie, żeby no, młodych widzów przede wszystkim troszeczkę rano zająć, zanim wstaną, zanim zaczną żądać czegokolwiek. No to Kapitan Majta jest pierwszy wielki film, o 7.45 będzie do obejrzenia na TVN7. Natomiast Podróż Księcia, animacja o 9.40 na TVP Kultura też może Wam się spodobać. Teraz jeżeli chodzi o propozycje wieczorne, to tak, Erin Brockovich może sobie podpuszczę, bo to będzie już po północy w niedzielę, ale jeżeli już, to Polsat taką opcję Wam przewiduje. Natomiast Transformer Ostatni Rycerz to będzie o 19.45 na TVN-ie, warto o tym chyba pamiętać. No i uwaga, Ocean Ognia o 20.00 będzie na Pulsie, później Hellboy jeszcze tak na marginesie, także możecie nawet na jednej stacji ewentualnie dociągnąć do spania. Natomiast na TVN7 o 20.00 superprodukcja, czyli Szeregowiec Ryan, Tom Hanks i nie tylko, w filmie, który zmienił widzenie tego, jak wyglądał desant w Normandii mimo wszystko. No i 28 dni na Superpolsacie o 22.55. Film o życiu Gwena Cominga, no taka zabawa. Dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że stała się alkoholiczką. Dopiero w pewnym momencie wychodzi, no i próbuje zrobić z tym coś, aby odkręcić sytuację. No i uwaga, Silent Twins, to akurat TVP Kultura zaprasza na polsko-brytyjską produkcję
o dwóch bliźniaczkach, które nie odzywały się do innych ludzi. Myślę, że milczące bliźniaczki TVP Kultura 22.45 może wam się spodobać. Jest to generalnie biografia, także myślę, że jak najbardziej strawna. No i uwaga, uwaga, jeszcze szybkie takie rzucenie. Transformers Ostatni Rycerz, powtórka będzie na TVN-ie o 23.10 w poniedziałek. Natomiast Wanted Man Ścigany to o 22.15 na Pulsie będzie również propozycja dobra. No i uwaga, uwaga, na TVN7 jeszcze w poniedziałek o 23.15 Epidemia z 1995 roku z Dustinem Hoffmanem w jednej z głównych ról. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam również Donald Sutherland występował, już oczywiście mocniej zaangażowany wiekiem. Epidemia, myślę, że też godne polecenia i obejrzenia, przynajmniej jako propozycja na poniedziałkowe popołudnie i wieczór. Dobra, to jest chyba ten moment, w którym powinienem zaproponować coś do zagrania.

say no.

No tak. W zasadzie chyba już wszystko było, co chciałem dzisiaj wam przekazać. Ja ze swojej strony oczywiście życzę wam spokojnego, udanego wieczoru, no i oczywiście reszty tygodnia, jeżeli nie będziecie słuchali nowinek. A jeżeli chodzi o... Jak będziecie słuchali, to będę życzył jeszcze raz oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o program, to dzisiejszy dobiega już końca. Ja ze swojej strony zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę www.nowinki.pkedu.pl. Tam wchodzimy, klikamy, no i oczywiście słuchamy, bo gramy dla was, moi drodzy, dla was, tylko i wyłącznie dla was. Jutro, tuż po 9 poranek, wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które oczywiście was serdecznie zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Tomasz Kapuśniak, no i do usłyszenia oczywiście. Zapraszam do nowinek.

Thank you.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.